0: Stwortkano, was na da junia, Bechaljin, Sidnatje, Stoischmann, Nusne. Schiet gim dobre ranje, witajcie k nam. Zapaliszka. Na, doje, taki krasny serbski wuras. A Zapaliszka nie premienisz nikomu, kisze taki prawy fifikus, taki mutry człowiek, bo takim Zapaliszka wużywa so też jako wuras zadziwanost, czy podobnie Zapalot. A Zapaliszka je też mieno serbsko podcasta, kotryż produkuje student medycyny Peter Giswauk. Wiacacz 20 epizodu je miestem hiżo na Spotify'u a na YouTube je wozywił, kotryż rozimaja szelake popularno-wiedomostne temy w osobie za dzieci a młodostnych. A to stajnie ze stutym znatym introm. Tutym, Jule, poskacze.
1: Wow, čakáče.
2: Na Zapališku!
0: Hej dola, všetko má raz svoj gunca, tak je tiež s tutým formátom časoch přičin dla gunc leta nimo. Fene opak nemili celé zrudni byť, ako sida ešte tři epizódy slúbi producent sapsko podcasta Peter Giswauk. Přelad epizódu namakače mies druhým na YouTube a na Spotify pod heslom Zapališku. A apropos Spotify, Damšak namakače tež riad podcastu Sapsko rozbosa od dječace hač k nedelnejším usvaniam. A to leulie Milena Vočarec.

Apropos Niespokojnost, schwottem schaks Czeronie naszych pojeżdżach słyszeli, so potrichi to im Deschlodzie we Horni Wóżice, a janem hat schwyto desz wopkic pojecze, ale nikoci su desz woprodze dżin a agresivniši. Przykład, jako chcuch pola Aldia kwiczel kupić nic wiac, dostiachu tam telko ludzi we rynku przy kasy, a dojsem szwadopritka a wopraszach so kasyroku hat niemoli znano proszy jeszcze nu dalszu kasu wodzin. Žan problem, praj žona, a ne treše duo, to sliče še daljša pšedavorka pši kase podla. A dokaž tam taka znak stejah, a mjach im jenoj štunjen kvečelk, chcuch tiš nedom pola žone zapfačič. A to pšijedže nadobo vodzade starši muž se svojim polnje napakvanem vozom a me predstorči. Ja bych najprej vopročil perplex, a potom však jemu pšečelnje akusk ironisci reknech, zadrej zmeje zavišče celé nuzne a vil ważnych terminu. A to przyleci wodzady jeho żona, a so do mnie da prajo, hać my niekajkie terminy mamy, albo nic, to miejscowa niczo starać nie ma. Woprawdzie so stało tu we mieście po Aldia.

0: Jana pustet mich.
1: Serbski Rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobra, Rania. Situacija suchote dla so najebač spadku minjenih dňov v budyskim okresu dale přivodca. V osebe małe rečki, hate a spiate jezore pokazaja jasne deficite a dohodla pfači za budyski okres dale zakaz vodu s techniskimi sredkami z ryki abo hatačirač. Při přenženjach roža pokute hač do 50 000 euro reka ve vustavkach okresa. Všitke vodizne sú na stavie niskeho vode. Na przykład, że czona halsztrowa je widzieć, so je we kamencu jeneszyszcze 7 cm niełka ryczka. W osobie za ryby je sytuacja problematyska, a wiatr o teme zonicze nydom. Ludzie we Łużycy są bole niespokojom ze żywienskie sytuacje haczyszcze loni. Kajż ukadza z aktualnego łużyska monitora je jeneszyszcze 6-60% opraszanych spokojom. Loni by ich jeszcze 2-70%. Za przyczynę mienuję napraszowani przede wszystkim aktualną światową polityku a stupacy płacizny. Najebacz skepsy pak ma wieczina w obydlariu w Łużycu za atraktywny dowolowy region a 4-60% hodnacza serbską kulturę jako znamio junkotnostcze. Za aktualny łużycki monitor są za zamówici w miercu a aprilu wiacać 1000 osób online praszeli. Juristiske rozestajenie vo obsamkneniu budyského okresného semika k zakovaniu porodovej stácie ve Kamenskej koruni dže do přichodnej instance. Potom zobie Drežanské zaraniske súdnictvo zajšie týden kvatnú prostvu v okresnej radičelky odpokázalo, predlieží skôžba netko vyššiemu zaraniskému súdnictvu v Budyšine. Argumentácia skôžby je, za nebie spiešne odposovanie semika z celo trebne a zosú vážne podložky pobrachovali. Do níž vyššia instanca rozsudživania nemôže v okres v obsamknenia zopravdiť. Koncmie bie budyský v okresný semik v obsamknú Kamenskej koruny 500 000 eur prevostajíč, zoby tamnejša porodová stácia dále v obstava. Korunia Sviatého Karolu sa v Zorelcu zaurie od októbra svoju núzu v přijímaniu, konc leta potom tiež v odriad intenzívnej medicíne. Potrechených pacientko a pacientov potom centrálne v Myščanským klinikum je zastaruje koruní z Čilište. Pozadky je, zo chceti v obaj domaj v úzko romadžiđovač, dokež ma Korunia Sviatého Karolu sa hižo dlieje hospodárske čeže. Niedže 120 sobudžovačerov je od preštrukturovania potrechených. Mieszczanski klinikum by po możności co mnoim z nich nowe miestnowe klinikum je poskyczyć. W Budyšinie jest wczoraj wieczor 1500 sportowców a sportowców na firmowym biegu obdzieliło. Kajż z dzieli Mieszczanski zarad by so 116 firmów z dohromady 270 mnóstwami za wurysanie przyzywiło. Lieca by firmowy by tak spieszne wukniowane kajszyszcze żenie. Tej švjacori serbsce občinice sú ve šelakých firmách 5 km do očaru po mešče zmištrovali. Pieto miestem štvorte firmy vybie, kýž tvorstvo MSV Budyšin vôhoduje. A to vane pichu, naše povestče, kýž namakač nadal tež na našej internetu je strone rune takéž v našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokaza na ranie hišče 19 stopňu, dženca zmieme tujšto slunca, jenež malo mročelo, s blákami pak môže sa vybiu poponia, tu a tam raz tiež pokapač. Žive slibro te docpie dženca maximálne 30 stopňu, júce potom zmieme podobné temperatúry, ale júce je pravdepodobné, zo sú tiež nevedra možné.
0: Štyri menšiny po naposledných je nám žádné aktuálne vopkádne pokyvy nepředlížat, tož přijeme dobrou jezbu do džensnějšího štvrtka.
1: Serbský rozvoz.

Często potekim za istotu we mieście liczne dziwadło, a jak sadzimy albo tykamy poradne neplebierne kulki, to pokaza wam dżęca biorata Ignac Wesela w redzie Polna Szula. Je to zaradowanie, kiedy zapocznie so dżęca po ponu dwiemaj, a przyzwicz może czy so kruszczycach pola bioratarja Ignaca Wesele. Na żoli sapsko doma budyż i nie jedzęca wieczo 6-6 zaradowanie na cześć 100 a 10 posmiertnych narodnień Jurija Bryzana. Zaradowa wieczoka je strona Liwica, dżęca wieczo 6-6 budyskim sapskim domie. Jutze wieczo na po 8 potekim wotyria slepom 10 międzynarodny festiwal Dudaku. Kuluje je sobotu swojbne atuarstwo Svejdzin na terenie tamniejszej szule, mies drugim zmija tam rewansku dziewaniczku a blido tenisowy turnier. Krosczycach przy fulke cwocy możecie od soboty elegantne zapszaj w obkiecz płacz, a im też palce tłoczyć, szako, że kunst tydzenia w tytuł zakska mistrza albo mistrzaki we wodzeniu zapszaha. We kulturnej zachodzie budyś i nie dożywicie sobotu wieczor na po 8. Zalonową huczbu tam zachodzi serbska komona filharmonia za was. Sobotu wieczor na po 8. Na kulturnej zachodzie serbsko-ludowa ansambla tu we mieście. A Kloster Panczycach Kukowie za letusze zaradowanie z czynie 1000 świeczku we Kloster Marina Wiesda suwotnitka kartki na przydań. Kupić możecie się je też online.

0: Zatrchki schrade reuja, aber drujem pschitem pschiladuja, dös so verjanoch schattach wertscha, ma mate netko pokiu.
1: Menujce sobotu, to może czeso jeszcze przyzywić za casting, za zemperu baldyż cieczę tam, jako debiutant albo debiutantka soborejować. To, kajż prajne sobotu, budzie casting. Narzeczane są ludzie mies 16 letami a 20 letami, kiż ma troszkę rytmu słowego zaczucza, a małkus zakłady w wino walczyku, ja mu praju, also troszkę rejować z nano dobycza, są małkus pojebować moc, bo macie znano dobre szanse, a tam szak su też przeco zaso prawie dłone nekocy Serbia so też w obczelili hiżo. Tu isch sabotuje casting, aż tu isch cesa tam isch wopcielicz na internetu i stronę Semperuo Bala namakacz dalsze informacje. Rune takisch tisch na Instagramie, tam ma tisch Semper Opernball jenu ekstra stronu, tisch tam może cesa. Tu isch informować, a szimkisch tam sobucina wille wesela a wille utrajnosce teso. To zmistrujecie.

Eine kurze Wertscha, so hijab, schet, spielom, abibalkiva. Netko soboto, apjat, Sonja Maturanscha, neipredaras, hatsch akaxus, zuwa, wops, da lepotek im kunschne Resultate. A pschichot ne ziel, tun budge potom sauische serskoromislu, tun budge ralbice, tuta wes schaks de naplane, beachvolleyballue, turniere, netko pschichot no, punjelu, ab motto potom, su, dzewitscha, Dziewiat na czysto, dziewię dziesate lita wodecze. Hej, stosy wublec, kurs opraszecz, snacz maty starszy, albo dziet awokasz, czy nie sztokmano, we kamory potekim. Nietko hiżo sa na to przygotowacz. A nic jenoś modostni su doralbic proszeni, tyś, szice starszy, dziedojo awoki, a druzy kocisz maja. Zajmach cidza tole, przy najrynczym wietre subu dożywicz.

Ajo, co czas zabiera zamówitych a potrzebnych porodu a stacja kamieńcu, a jak tam dalej pędzie. W naszych pojeźdźach na pół osmich zonicz nydom w dalszy zmieni nastupają koruny, a to we zorylcu. Haj tu chwilu są we zjawności w oprawdzie dojszto w reformach, przedewszym w planach knieżostwa zmieni strutnictwie z oprawdzi trzeci. To nie przyzwyczaja się jenoś strutnictwie albo też dalsze zjazdki, ale też dziurnictwa a politykary a politykarki. A jedna z nich jest zaposłanca Lewicy Karin Lajowa, kotraż zastupuje Honiu Wużicu w Związku Sejmie. Ona planowaną reformu zakońsko-korobnego załyszczenia Związku Knieżostwa raznie krytyzuje. Kajż Lajowa w Nuinskiej z Dżilince informuje, są starostrzemy z lekarami a pacjentkami budyskim w okresu ketro wulke. Po jej mienieniu mieli reformy dla dalsze lekarskie praksy na kraju zahorecz. W osobie potrzebni są domiacy lekarze, gynekologowie a fizjoterapeuci. A to dla żada się zaposłanca zasadne zmiany w strutnickim systemie, żeby strutnickie zastaranie też w wiesnych kończynach zawieszczone było. 7 godzin, 6.20, 4 do na po 8.

Kak sadzimy albo tykamy poradnie neple bierne a kulki? Tole pokaza wam dżęca biorata Ignac Wesela w rejdzie Polna Szula. To jest zarejdowanie, kiedy zapocznie so dżęca po podnu 2 maj, a przyzywić może czy so krusczycach pola Ignaca Wesele. Na żoli Sapsko doma w budyżynie je dżęca wieczo 6-6 zarejdowanie na cześć 110 posmiertnych narodnin Jurija Brezana. Zaredova večerka je strona Levica. Jutce večer na povosmiš votirja slepom džesate mezenarodni festival Dudako. Vekoluje je sobotu svojbne atovarstvo Svedžin na terenje šule. V Krusčicach pri Fulke Curce možeče vod sobote elegantne zapšaje v obkeč povač, šako dže kunste dženja v titul Saksko mištra bo mištr kove v odženju zapšaha. Kulturni zarodže Budešinje doživiče sobotu večer na povosmiš salonu hučbu tam zahudža, zahudži Srpska komorna filharmonija za vas sobotu večer na povosmiš na kulturni zarodže Serbsko-ludowa ansambla Budyšinje, kajž pečera slyšeć tam hižo pilnje zvučuja. To slyšiš, nima lepšes, co šprejvene do tam deleka. Miłočanski křesťansko-socialny kubanski skutk přeprošuje nedželu zromadnje s kloštrom Marijine Vjezdu Pančicach Kukove na kloštorski a svojbne svedžin Budyska okresa pobožemši nedželu dopodne na pojednačeš se s generalnim vikarom Andreasom Kučku, pokročuje s pisanem programom.

0: Hendrik Katzer. Se smerzace, magenta svoje vosom natte narodnine.
1: Pšejeme zbožo.
0: Hendrik má svoj abi vezaku, je svoju maturu zvožil. Džet skuloa a džet avoka ze smerdžaceje gratuluja. A pisaja jo posvoje lube Hendriko. Dženca započne so tvoj přihrne vulki dyrdom de, přejeme či strohotu, vele zboža, spokojnosće a bože žanovanje. Vele vúspecha za tvoj dalši živjenski puč a nech so tvoje sonne spjelnja. Dale wele rjanych dožywinju przy hudzinju we uberlichtenowskim rajerskim czachu, czy spiskasz na prieczne flecze, metesz weselo z twoim psom, badijom, a toszo, a jeszcze wele jac przyjadzit, skuloa, kajsztysz, woka adzit, ze smerdzacie.

Kak, sadzimy albo tykamy poriadne neple, birne albo kulki. To pokaza wam dżemca biurator Ignac Wesela w Rejdzie Polna Szula. Zapocznie so cła wiecka dżemca po południu 2 maj. A przyzywić możecie so do toho krusczycach pola Ignaca Wesele. Na żoli serbskiego doma budyżynie dżemca wieczo 6-3 zachodowanie na cześć 110 posmiertnych narodnin Jurija Brezana. Jutze večer na poosmich votirja džesate mezinarodne festival Dudaku s Lepom. A v Kuluje je sobotu svojbna tvorstvo sveđe na terenje tamniše šule. Kulturni zarođe Budešinje doživiče sobotu večer na poosmich za Lonovu hučbu tam zahuđi Srpska komona Filharmonija. Sobotu večer na poosmich na kulturni zarođe SLA. Krusčicach při Fulke Curce žežno sobotu rano los. Tam možete si elegantne zapšaji vobladač, palce tvočič, šakođe, konstiđena vo titul Sakskog mištra abo o Sakskog mištrku v vođenju zapšahu. Miłoczanski krzeszczansko-socjalny kubanski skut przeproszuje niedzielu zromadnie z klosztrom Maryjnej Gwiazdy w Panczycach kukuje na klosztorskie a swojebne swiedzień budyskiego okresa. A po Bożej mszy niedzielu dopodnia na pojednaczech z generalnym wikarom Andreasom Kuczku pokroczuje z pisanym programem na klosztorskim dworze za swojeby a dzieci. Tež regionálne a přírodné výky zmiá tam zaso. A večer na po šestčich bude potom zakončace ekumenický nešpo. Apropo, pan Šic Kuku, za letuše zaradovanie z Číne Tysa Cvičku kloštre Marina Vězda sú vodnetka zastupné listčiky na předajn kloštorské zárodže, kloštorským vobkodže a online môžete se tež kúpiť.

0: Pech a Chijas Chaliet, obstoi Niemskopolske Dogrono za dobre susetstwo. Wachosche Bosu kutego spie Sveche. Wramiku Mestschanskego Svejenja bujo teke zase Niemskopolski winowe Svejen. Dajo, pschicenu se pschipisch? Kak ugleda Niemskopolske a wosebne Serskopolske zgromadne Jövinje Jensa. Co polske luže k tomu se mysle, ako teke serske mogu, to jo napšašao moj kolega Gregor Klim.
1: Johannina Pesta bydli južo 17 let v mieste a obgledujo až tudejše luže, polsku nadalej derje neznajú.
2: Ta jedu přes granicu, vyžete tankovanišče a te cigareta, se mysle ta polska jo celá taká a veľgin vestudná. A za ušem ne jedu dalej. Nevím, kak veľa jo bylo v Gdaňsku, Varšave, Krakove, Vroclavu. Znajom také také, a to sú veľkým zažívané, aké redne tie miesta sú, ale to je skýrej menšina.
1: Justyna Michniuk žíva za euroregión z prvia Nysa Bobr a má šedne cenič na obema bokoma granice. Vena má druge názgeninia.
3: Wiele niemskich wobydlariów drogowuje do polskiego, nic jano, aby nakupować, ale takie, aby se kulturalne instytucje oglądać, albo festiwale, albo jakieś koncerty. Ale takie wiele Polaków drogowuje do Błotów na przykład, albo do Hysiebuza, aby nakupowali, aby se nieco oglądali.
1: Na przykład Hysiebuzki zwierzęńskęć zwieści o kuszt leto stupające liczby polskich gości. Jak czują się polskie ako żywe są? Pieczy Żyński nie bydli jeszcze długo w Niemskiej, a przed krótkim ją sięgnął do Strażowa.
4: Ja som bydlił już o Barliniu, Tübingenie, a nie to bydlim Dolnej Łużycy, a ja nie som żadnie dolabował nieco nierjednego. To ja obsiedzę i pak Šojadno było, pak nieco pozitivnego było, aż ja przyjdu z Pelskeje. O raz ją mnie jeden sused o Striażowie gronił tak wielkim lubo dzień dobry, a to jo jedne było.
1: Emilia Nimcova z Hršebuza to wizi enac.
5: Casy to zio zacuaś, aż człowiek kęż przyzio ze Pelskej nie o owitany. To ja mam więcej takich nazgnienia obyszko.
1: Aktualnie ja to niemsko-polskie żywienie obsiedzone. Największa sieża są nowe graniczne kontrole. Pieczy Żyński te mocnie krytyzują.
4: Opej niemska a polska z tej członka Schengen-zony to groni. Aż to nie by dejało tak byś, aż o są niekakie kontrole.
1: Kasia Fitekowa bydli Pelskiej a dożywi oka kontrole, ako znają jeszcze ze zisiectwa, zase przyjdu znak. A mieni rono niento, aby trebali więcej umienne.
6: Najwięcej przyjazne są byli z większego luzie, ktareż są w Pelskiej studirowali, dowolce się raz cynili, albo w młodym czasu na niekakiej uknikojskiej umienie byli. W tom starstwie Jota wetwerjoność po mojom mienieniu wietrza, ako pladorościonych, tak mego przyjacielstwa nastałaś, a to ma takie wliu na dobre susedztwo w psichozie.
1: Coś nastupa pelsko-sersku umienu, teko o, susel jedne leta pokazali aż skromadność tyjo, wesebnie nam Serbam, mieni Emilia Nimcova.
5: Aż wyglednie już do tych serskich instytucji, o, aż te wszystkie osoby licysz, a gledasz na to, co są oni cynili, a takie wiadomostniki ze Pylskiej, kęż se zabierają intensywnie ze sersku jecu. Możesz sobie przedstawić, co by bie ze nich do całego było, jako to by egzistirowało, ale niekak nic tak intensywnie, jako we Łokognosionicka.
0: Myślenia a mienienia w polskich luzi k niemsko-polskiemu a polsko-serskiemu zgromadnemu żywieniu. Gregor Klim jose dla tego obgonił.

0: Mojoch wodne mistko hove studio ninternet sase Wetterdam ato na Mojinsku redakciu. Bubak jo ninter nareže.
1: Bubak! Ten vode magazin.
2: Dobre žen a vitaj šo na novu Bubak. Hove studio jo za vas, vaš moderator Jakob Redigkeit. Nie powiadamy więcej w zajrzonych dniach, nie to jo tak daleko, aż skońcnie se lesie pszałje zachopio. Jo, przy tej gorcosze musem se naprzodu koncentrować, aby ho zmysło pełnu sadu powiedał. Teke, gaż mam przez żyło wielkin wiele z serszczynu scynisz, a teke powiadam wiele, tak cała laszko mnie wieto przece jeszcze nie padnio. A przy tom som miał serszczynu w prednego letnika sem. Kakżo se pytakiem młodym ludziom, któreś dobrowolne przydatną cudzu rzec uknu. Aby to usłyszyła, jo se nasza karu raz obszaszała, a dają wam net jeje usłyszki. W dalszym biegu usłyszywania dają wam niekotare fakty kookoła światowego mejstarstwa w Kopańce w podpołnocnej Ameryce. Jużo tydzień bieży turnier, a pokazuje jużo swoje swojoraznosti. Więcej pozdrzej. A pytom nieco zaszych, kęć treba ju małe ochłożenie. Tema szpasgetręk, to goni, rozwiaselenski pisze, sam zgotowasz. Więcej w tom przerażio wam Johanna Szernigolc na końcu ustrzywania. Startują pak ako przecej najpierw raz z piczku muzyki. Wielgin pasujące, a mały spoiler za przyniosk wytkaru, K-pop song Ho Yo Le Seraphim Anti-Fragile, ale w japońskiej wersji.

0: Jetzt ist Turnier, das steht über allem, ein erfolgreiches Turnier.
1: So, my gotujemy małą połcasową przystawkę, a poglądamy przez wielki gat. Ja som wielki fan kopańcy, a rono wiele nie spim. Co godla? Rono przed tyżynią, ja se światowe mejstarstwo w kopańcu zachopił, a nie gledajucy na szykne kontrowersy około tego turnieru, ja zagoritość po całym świecie wielicka. Ja mam per myslicko k tomu. Przedna raz, ja WM w trzech krajach rono casnie. USA, Kanada a Mexiko. Dla cogo to tak jo? Światowy kopańcowy związek FIFA obtwarzuje to przede wszystkim przez mocną infrastrukturę na miejscu. Naprzeciwo niektórym drugim kandydatom nie są trebali w Ameryce żadne nowe stadie twarzyć. To jo bejne zniżyło koszty. Dalszna przyczyna za rozsud jo rozszerzenie WM w 2-3 na 8-4 teamu. Przez to se wie stupa liczba graczy, a jeden sam kraj by miał wielkie szczęście, toż ten logistyczny problem zmejstrować. Przez rozdzielenie na 3 kraje mogą se gra

0: Trzeba lepiej organizować, a rozczylić, przez coś możemy te posiedzenia lepiej regulować. Tak groni to na niemienie FIFA. Wiele ludzi widzi w XXL turnierie jano te zajmy profita w sredziściu. Płaszczyzny korku są absolutnie nadmierne, a są już o niekotare tyżynie do zachopienka turniera za rozbudzenie postarali. Tykety plus 400 dolarów zachopiju, a nie dają z całego jednu granicu goriej. Za wiele ludzi nie jest to realistyczne. Togodla su musali płaszczyzny tyketu przed WM drastycznie zniżyć, aby w zewszym stadium mogli pełnić. Ktoś ją nie gledający na finansne zadorania pusz do stadiona namakał, toga przechwatają net przyduca kuriozita. Tak pomienione hydration breaks. Pauze zapisze. Po 22 minutach se gracze rozmiej za krótku przestoku zapisze przetargnią. To jo dalszne plafenu nieoblubowany obstatk turniera. Jasne. Mogli mienić każ krajok w Meksiku albo Teksasu, jo pijatna przestoka notna. Tak laszko pak to nie jo. Wielki żyl WM stadiumu może się ga zacynić a klimatyzować. To uzbytkuje poprzełem te przydatne pauzy. Existują te pauzy petakiem jano z finansjalnych przyczynów? Te 3 minuty przetargnienia mogą się rozmiej w telewizji optymalnie za wabienie używasz. Ale nieco pozytywnego tu na kuszty pad uzwiknusz. Rozszerzenie timu pobytuje skońcnie mogi mniejszym naród na możliwość se za turnie kwalifikować. Tak na przykład teke prydny przeczelnik niemskiego narodnego mustwa Curaçao. Oni są leto za prydny raz pedla. Potem aż są prydny faworyty jako szpańska albo brazylska dobysze w prydnym kubkowym graszu skomożili, jo niemski narodne mustwo przeciwo debitante Curaçao szykne ujasniło. Po niewystym zachopnym biertelu grasza su Niemcy potem pak wielkim derje do grasza przyszli, a su se tak starali wykońcny stał 7-1. A to nie jo jano najuszy dobysze w tom turniera aż donięta. Niemcy su stajili teke nowy rekord wrotu. Niento jo niemska kraj z najwięcej wrotami pla światowych mejstarstw. Z 293 wrotami przed ogonijom Brazylianario w jadne wrota. Toż ten usledk sam jo dobro umen. A gaż jo niemska sledna raz 7-1 dobyła jo światowe mejstarstwo dobyła.
1: Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballer sollten ein Herz haben.
0: No jo, gledamy raz, jak daleko to ten raz wynożył. My ho plabubaku palce tłoczymy.

0: Lesche gehört zu ta a dobra launa. A żinca miesza nam Johanna k tomu wesebny mocktail, coż koroni koktejl mimo alkohola. Złoży za eksotyskimi płodami, a jo perfektnie za szopły dny. Mocktejlu jo segroni Litchi Breeze, a ho jo Johanna Schernigolz z receptom za was.
1: Ako prätne dają wam przycinki za dwa kwaszka. Dokolaż tego mocktejlu nie dejali sami pisz. Wy trzeba szo 120 ml litchi juweje miejski. To se zda eventuelnie pićku eksotyska przycinka, ale miastem dostanio szo tu miejsku w derje sortirowanych supermarkach. 80 ml jabłkowieje miejski, pićku limetowieje miejski, mineralna woda albo Sprite, lot, a jolic co szo a maszu przyrucy. Kijaszk miedwia. A niente se zachopijo. Ako prätne trzeba szcia wielikiej kwaszka. Pęta już wiele loda do kwaszka. Potom nalijesz liczijową miskę do kwaszka. Potom nalijesz jabłkową miskę. To cyni smak mocktaila więcej harmoniski. Nięto piszko limetowej miski za perfektną balansą miazy słodkim a frysznym smakom. A na końcu napełnijesz cały kwaszk z mineralnej wodą albo Sprite. Gdyż masz to rad, możesz jeszcze miedwiej przydać. Potem ugledaju pisze, ako w kafejoni. Ako szukne wiemy, wiecko je a pijo sobu. Nienczy raz mieszasz, a nasz Litchi Breeze jo gotowy. Perfektne za szylowanie wypołudnia, za wiaco ze twojimi przyjaciółami, albo gaz coś pićku dowolowy zacuszy do moj holisz. Frysznie, słodziretnie za płodami, a jo kompletnie niealkoholiski.
0: Jo, to jo pszałje. Musim gronić, a som wiasowy dla tego, aż jo Johanna mocktail recept sobu przyniosła. Ja gasom to już o więcej razu groni. Alkohol w leszu może malcnie czachotnie bysz, ale takie ze Litchi Breeze nie dejo przegnałasz. Przewiele cukora jo nasledku takie nie zdrowe. Zo, dosz. Tych przednosku. Nient jos ledna gośba hyszci raz do tasto bich a se obwiritas. Serska elektroniska muzika tostej leni fak a knüttel. Woladaj so. A ja se już rozżognujom. Życzę wam dobre czas, uszczotny zik, as co zaszaltowali a mejszo sederio.
2: Zimska.

Jo, to ja był nasz morzyński magazyn Bubak za juni. Przyjdu co ustrzewanie, przyjrzopen we feriach. 16. juli o termin. Hożo nint net dalej z muziku. Typiska tema za morzinu. Kristin Höving spiwa wo lubostczynskich starostczach.

0: Prešebus sviši, a my sme pedla. Na 17. serskem svieženiu. Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Prešebus kižišece musike Ludovaria, serski Ludova ensemble a viele vietze. 20. juni vetviju do 6. na RBB javišću ve Puškinovem parku. Serski svježin orduju prezentirovane ved serskiga programa.
1: RBB. Serski program. Serski program.
2: Na serbskim svježenju je za mnjo važna ta serbska kultura, a tak je to až vena jo vidobna, a tak je ta serbska zgromadnošć.
3: Ja, to ja nam Justyna Michniuk ze Szkodowa Cora ulicy woła na nasz obszaszanie, co jo wam ważne przy serskim svieženju. A ja gronim, nic jano ta zgromadność jo wielicna na tom svieženju, teke ta jeza. Na serskim svieženju dajo drie najlepszym lince, a te przydu wed uknikojskeje firmy dolnosaskiego gymnazja. Wena zbiera z tym pieniezy za swoj abiturny bal. A my spendirujemy wam jeden blinz na svieženju, gaž se planas meldu jošo a na pšašanje vrte kroni jošo. Justyna Michniuk jo cora dobyła, wy mašo žinca a víče hyšči tu šanzu. Prétne vrte grono dobydňo. A žinca jo to pšašanje raz k miestoju. Co jo ten vesne žil hoše busa, ako láže nevece ve podpunoce? Grojn schon am to serske mir pschossem. Serske mir wesnego žela hoše busa kensch laže ne vece ve podpunoce. A gasch mascha vate grono ho hüschi ras nascho züsbo.
4: Vat kos? Pschaschanja? Pischcho nam pöt? Nula jaden pisch jaden? Jadnas jo vesem jaset vesem vesem šest pisch.
5: RBB. Serski program.

0: Žitzenja.
1: Pisany strus lubych życzenia życzeniu Żożinca do Prijavoza. Tam swieszy serski fara na umienku Helmut Hupac swój 6 a 7 żasety narodny żyjen. Böże żognowanie, strowotu, a gwarzack dobrego wina za żyncajszny swieżin. To życzy wam żywowa kubka serska namsza, a narodnińska sztucka wspiwa. Narodnińsku sztucku wam uspiwa Mirczin Weclich.

0: Pech a Chijas Chaliet, obstoi Niemskopholz gedogrono sa dobresusetztwo. Vachosche bosu kutegospie sveche. Veramiku mestschanskego svejenja bujo teke sase Niemskopholzki winowe svejen. Dajo, pschizenu se pschipisch? Kak ugleda Niemskopholzke a wosebne Serskopholzke zgromadne živinje jenza. Co polske lužek tomu se mysle, ako teke serske mogu, to jo napšašao moj kolega Gregor Klim.
1: Johannina Pesta bydli južo 17 let miestče a obgledujo až tudejše lúže, pelsku nadalej derje neznajú.
2: Ta jedu přes granicu, vyžete tankovanišče a te cigareta, se mysle ta pelska jo celá taká a veľgin vestudná a zaušim nejedu dalej. Neviem, kak veľa jo bylo v Gdaňsku, Varšave, Krakove, Vroclavu. Znajom také, a to sú veľkým zažívané, aké redne tie miesta sú, ale to je skýrej menšina.
1: Justyna Michňuk žíva za euroregión z prvia Nysa Bobar a má šedne cenič na obema bokoma granice. Vena má druge názgenínia.
3: Wiele niemskich wobydlariów drokuje do polskie nic jano, aby nakupować, ale takie, aby se kulturalne instytucje oglądać, albo festiwale, albo niekajkie koncerty. Ale také veľa Polakov droguje ho do Błotov napríklad, alebo do Hyšebuza, aby nakupovali, aby sa neco vogledali.
1: Napríklad Hyšebuzské zvierienské zviesči a kúšte leto stúpajúce lícpe pelských gestčí. Kak cujú sa pelské ako ho živé sú? Pieči žínsky nebydli ešte dvojko v Nemskej a všet krotkým jo šeknú do Stryažova.
4: Ja som bydlil už o Barlíňu, Tübingen, a nie to bydlim w Dolnej Łużycy, a ja nie som żadnie dolabował nieco nieriednego. To ja przecież pak szojadno było, pak nieco pozytywnego było, aż ja przyjdu z Pelskieje. O raz ja mnie jeden sused o Ostriażowie gronił tak wielkim lubo dzień dobry, a to już jedne było.
1: Emilia Niemcowa z Hrosiebuza to widzi inac.
5: Co si to zio zacułaś, aż człowiek, kiedyś przyjdzie ze Polskiej, nie owitany? To ja mam więcej takich nazgnienia u Byszko.
1: Aktualnie jest to niemsko-polskie żywienie obsiedzone. Największa sieża są nowe granicne kontrole. Pierwszy Żyński te mocnie krytyzują.
4: Opej niemska a polska z tej członka Schengen-zony to groni, aż to nie by dejało tak byś, aż os są niekakie kontrole.
1: Kasia Fitykowa bydli Pelskiej a dożywio ka kontrole, ako znajo jeszcze ze zisiectwa, zase przyjdu znak. A mieni rono niento, aby trebali więcej umienne.
6: Najwięcej przyjazne są byli z wietrzego luzie, ktareż są w Pelskiej studirowali, do Wolceście raz cynili, albo w młodym czasu na niekakiej uknikojskiej umienie byli. W tom starstwie jota wetwerjoność w mojej mienieniu wietrza, ako pladorościonych, tak mego przyjacielstwa nastałaś, a to ma takie wliw na dobre susedztwo w psichozie.
1: Coś nastupa pelsko-siarsku umienu, tylko o, susiedne lieta pokazali aż skromadność, ty jo, wesebnie nam Serbam, mieni Emilia Niemcowa.
5: Aż byglednie już do tych serskich instytucji, o, aż te wszystkie osoby licysz, a gledasz na to, co są oni cynili, a takie wiadomostniki ze Pylskiej, kiedyż se zabierają intensywnie ze sersku liecu. Możesz sobie przedstawić, co by z nich do całego było, jako to, to by egzistirowało, ale niekak nic tak intensywnie, jako we Łokognosionicka.
0: Myślenia a minienia w polskich luzi k niemsko-polskiemu a polsko-serskiemu zgromadnemu żywieniu. Gregor Klim jose dla tego obgonił.

0: Mojoch wordene Mist go hove studio Internet sase Wetterdam ato na Mojinsku redakciu. Bubak jo ninton na reže.
1: Bubak! Ten Morde Magazin.
2: Dobre žen a vitaj šo na novu Bubak. Hove studio jo za vas, vaš moderator Jakob Redigkeit. Nie powiadamy więcej w zajrzonych dniach, nie to jo tak daleko, aż skońcnie se lesie pszałje zachopio. Jo, przy tej gorcosze musem se na pszałdu koncentrować, aby ho zmysło pełnu sadu powiedał. Teke, gaż mam przez żyło wielkin wiele z serszczynu zcynisz, a teke powiadam wiele, tak cała laszko mnie wieto przece jeszcze nie padnio. A przy tom som miał serszczynu wet prednego letnika sem. Kakżo se pytakem młodym ludziom, kotareś dobrowolne przydatnu cudzu rec uknu. Aby to usłyszyła, jo se nasza karu raz obszaszała, a dajo wam net jeje usłyszki. W dalszym biegu usłyszywania dają wam niekotare fakty kookoła światowego mejstarstwa w Kopańce w podpołnocnej Ameryce. Jużo tydzień bieży turnier, a pokazuje jużo swoje swojoraznosci. Więcej pozdrze. A pytom nieco zaszych, kęć treba ju małe ochłożenie. Tema spasgetręk, to goni. Rosja Zelenski pisze, sam zgotowasz. Więcej w tom przerażio wam Johanna Szernigolc na końcu ustrzywania. Startują pak ako przedsej najpierw raz z piczku muzyki. Wielgin pasujące, a mały spoiler za przynios kwetkaru, K-pop song, ho jo Le Seraphim Anti-Fragile, ale w japańskiej wersji.

0: Turnier, ja. Ja, Zagoritos spürt Serum Swäsche wie Litzka. Ja, man per Müslitzko, Tomu. Preden das, ja, WM wird Tschech Krajach Rono zasni. USA, Kanada, a Mexiko. Glad Sogo to tak, ja. Svetowy Kopańcowy Zwiesk FIFA obtwarzył ja to przedeszym przesmycnu infrastruktura na miestnie. Naprzeciwo niekotarym drugim kandydatom nie są trebali w Ameryce żadne nowe stadie twarzyć. To jo bejne zniżyło kosty. Dalszna przyczyna za rozsud jo rozszerzenie WM w 2-3 na 8-4 timo. Przez to se wie stupa liczba graczy, a jeden sam kraj by miał wielkie sieże, toż ten logistyczny problem zmejstrować. Przez rozdzielenie na trzy kraje mogą se gracza lepiej organizować, a rozdzielić, przez coś możemy te poszerzenia lepiej regulować. Tak groni to na niemniej FIFA. Wiele ludzi widzi w XXL turnierie jano te zajmy profita w sredziściu. Płaszczyzny Kyrgyz są absolutnie nadmierne, a są już niekotare tydzień do zachopienia turniera za rozbudzenie postarali. Tykety plus 400 dolarów zachopiju, a nie dają z całego żadną granicę gorjej. Za wiele ludzi nie jest to realistyczne. Togodla su musali płaszczyzny tyketu przed WM drastycznie zniżyć, aby zewszym stadiem mogli pełnić. Ktoś ją nie gledający na finansne zadorania pusz do stadiona namakał, toga przechwatają net przyduca kuriozita. Tak pomienione hydration breaks. Pauze zapisze. Po 2-2 minutach se gracze rozmiej za krótku przestoku zapisze przetargnią. To jo dalszne plafenu nieoblubowany obstatk turniera. Jasne. Mogli mienić każ krajach w Meksiku albo Teksasu, jo pijat na przestoka notna. Tak laszko pak to nie jo. Wielki żil WM stadiumu może się ga zacynić a klimatyzować. To uzbytkuje poprzełem te przydatne pauzy. Existują te pauzy petakiem jano z finansjalnych przyczyną? Te 3 minuty przetargnienia mogą się rozmiej w telewizji optymalnie za wabienie używasz. Ale nieco pozytywnego tu na kuszty pad uzwiknusz. Rozszerzenie timu pobytuje skońcnie mogi mniejszym naród na możliwość se za turnier kwalifikować. Tak na przykład teke predny przeczelnik niemskiego narodnego mustwa Curaçao. Wyni su leto za predny raz pedla. Pytom, aż su predny faworyty ako szpańska albo brazilska dobysze w prednym kubkowym graszu skomożili, jo niemski narodne mustwo przeciwo debitante Curaçao szykne ujasniło. Po niewystym zachopnym biertelu grasza su Niemcy potem pak wielkim derje do grasza przyszli, a su se tak starali w końcny stał 7-1. A to nie jo jano najuszy dobysze w tom turniera aż donięta. Niemcy su stajili teke nowy rekord wrotu. Niento jo niemska kraj z najwięcej wrotami pla światowych mejstarstw. Z 293 wrotami przed ogonijom Brazylianario w jadne wrota. Toż ten usledk sam jo dobro umyn. A gaż jo niemska sledna raz 7-1 dobyła jo światowe mejstarstwo dobyła.
1: Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballer sollten ein Herz haben.
0: No ja, gledamy raz, kak daleko to ten raz wynożył. My ho plabubaku palce tłoczymy.

0: Lesche gehört zu ta a dobra launa. A jinsa miesza nam Johanna k tomu wesebny mokte, coż koroni kokte mimo alkohola. Złoży za eksotiskimi płodami, a jo perfektnie za szopły dny. Mokteilu jo segroni Litchi Breeze, a ho jo Johanna Schernigolz z receptom za was.
1: Ako prätne, dają wam przycinki za dwa kwaszka. Dokolaż tego mokteile nie dejali sami pisz. Wy treba szo. 120 ml Litchi Juweje Mieski. To se sta eventuelne pićku eksotiska przycinka, ale miastem dostanjo szo tu miesku w derje sortirowanych supermarkach. Wesem 60 ml Japukoweje Mieski, pićko limetowieje mieski, mineralna woda abo Sprite, lot, a jolic coszo a maszo przyrucy. Kijaszk mietwia, a nięto ze zachopijo. Ako prätne, trebasz tja wielikej gwaszka, pęta już wiele loda do gwaszka. Potom nalijosz liczijowu mieszku do gwaszka. Potom nalijosz jabłkowu mieszku. To cyni szmek moktela więcej harmoniski. Nięto piszko limetowej mieszki za perfektną balansą miazy słodkim a fryszną szmekom. A na końcu napolnijosz cały gwaszk z mineralnej wodą albo Sprite. Gaż masz to rad, możesz jeszcze mietwiej przydać. Potom ugledaju pisze, ako w kafejoni. Ako szukne wiemy, wiecko je, a pijo sobu. Nienczy raz mieszasz, a nasz Litchi Breeze jo gotowy. Perfektne za szylowanie wypołudnia, za wiaco ze twojimi przyjaciółami, albo gaż coś pićku dowolowy zacuszy do moj holisz. Frischne, swożyretnie za porami, a jo kompletnie niealkoholiski.
0: Jo, to jo pszauje. Musum gronić, a som jasowytla togo, aż jo Johanna mokte recept sobu przyniosła. Ja gasom to już o wiece razu groni. Alkohol w leszu może malcnie czachotnie bysz, ale teke ze Litchi Breeze nie dejo przegnałasz. Przewiele cukora, jo nasledku teke nie zdrowe. Zo, dosz. Tych przednosku. Nient jos ledna gośba hyszci raz do tasto bisz, a se obwiertasz. Serska elektroniska muzika tostej leni fak a knytl. Woladaj so. A ja se już rozżognujom. Życzę wam dobry czas, uszczotny zik, a co zaszaltowali, a mejszo sederjo.
2: Some skin, yeah, I'm

Jo, to ja był nasz morzyński magazyn Bubak za juni. Przyjdu co ustrzewanie przyżopen we feriach. 16 juli o termin. Hożo nint net dalej z muziku. Typiska tema za morzynu. Kristin Höving spiwa wo lubostczynskich starostczach.

0: Prešebus sviši, a my sme pedla. Na 17. serskem svieženiu. Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Prešebus kižišece muzike Ludovaria, serski Ludova ensemble a viele vietze. 20. juni vetviju do 6. na RBB javišću ve Puškinovem parku. Serski svježin ordujo prezentirovane ved serskiga programa.
1: RBB. Serski program. Serski program.
2: Na serbskim svježenju je za mnjo važna ta serbska kultura, a tak je to až vena jo vidobna, a tak je ta serbska zgromadnošć.
3: Ja, to jo nam Justyna Michniuk ze Szkodowa cora ulicowała na nasz obszaszanie, co jo wam ważne przy serskim svieženju. A ja gronim, nic jano ta zgromadność jo wielicna na tom svieženju, teke ta jeza. Na serskim svieženju dajo drie najlepszym lince, a te przydu wed uknikojskeje firmy dolnosaskiego gymnazja. Wena zbiera z tym pieniezy za swoj abiturny bal. A my spendirujome vam jaden blinz na svieženju, gaž se planas meldu jošo a na pšašanje vrte kroni jošo. Justyna Michniuk jo cora dobyła, vy mašo žinca a víče hyšči tu šanzu. Prétne vrte grono dobydňo. A žinca jo to pšašanje raz k miestoju. Co jo ten vesne žil hoše busa, ako láže nevece ve podpunoce? Grojn schon am to serske mir pschossem. Serske mir wesnego žela hoše busa kensch laže ne vece ve podpunoce. A gaš mašo vate grono ho hüschi ras našo cüspo.
4: Vat kos? Pšašanja? Pešče nam pet, nula jaden peš jaden. Jadnasčo vesem žaset vesem vesem šest pješ.
1: RBB. Serski program.